cele mi odaś, precio sa nie kaś, od mnia tolko prosić, weć cia chcem na rukach nosić. Jajzuska, suzička, dajże mi swoją srdiečka,

0: Rostás Csaba, Pinzsáró Manussi Anglatumende, Vojszitilas Andai Biblia Teginavel, Te Vorbil Perománi Síp Tumenge.
1: Apol Muropra Szite Pena Vikodó, Odel Kodó Na Keli Mátaj Katari Manusa. Odel Kodó Majzur Áloj Szaron Manus. O Edevleszki Voja Na Manuseszki Vojaj. Szite Patyan Kodó Muropra Konsunel a Kankadi Vorba, Kodó Pál, Igen Zuráló Manusas, Várekana, Kaninke Csidaszpe Karingodel, Kodó Pál, Kábus Olasz Dulmut, Saul. Kado manus, kado Saul, kado na Saul laskodale manusen, taj mudar laskodale manusen, kon ando Kristo patyalas. Taj manglas lil, katarle bare manusa, katarle rasaya. Te saj hutilel kethane, taj sajle kadal manusen, kon Kristos piralas ando ilo, te saj solle raboske, te saj mudarelle. Kada manus, kana gelas, pala kada manuska kidelle kethane, o Kristos ikanjasleske. Taj pendasleske kodo, o so sam tu, či sam tu kanči, ke si me, odel, murizor maj bari sari luma. A tunči bol da spe kado Šaul karing odel. Ta odel dasles kaver nav, ne evo nav dasles. Kodo nav par, Paulus bušol, mure pral, vamaro trajo kasi. A mi zuma vas mi što teke raz, maškara mende, maškara maro nepo. Si manuša, kaske kadal buťači, faj. Te zumaven amen, te tordjare nam do čačimo, da odel pendas. Kon e čače manuše sam de čače buti kamel te tordjare. Kodaleska trajo čavla čaču anglamande, kan anglamande torjula. Ke muro čačipe avla peleste kriz. Ke site patjan kodoka ta rodel, ke leski vorba suntoj, so voj penel. Ta leski vorba sila lumako čačimo. Ke voj penel avri o čačimo le manušenge, le Kristos. O Kristo anda se vorba, anda le sunto car maškaramende. Te šaj penel, kodo odel soka me lamenca, soka me odel muro pra lamenca, kamel te sastjare lame, kamel amari voja te del, kamel amaro di, voj te zurare landa mende. Kamel odel, kodi voja te dela me, sa voj das maškaramende peske šaves. Eloš, osastimo, taj okamipo.